0: Air State Marine Authority, Harris Street, that's Syracuse 12, please reach units. Standby for 5 o'clock, post trailing, acknowledge this vehicle number, 7338, post 13, 198, 220.
1: 7355,
0: 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0501, 0